c'è storia gra. Oh, Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

siadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witamy Was w piątek, 21 sierpnia. Przed południem pora na chwilę przyjemności.
2: Dokładnie. Może zaczniemy od kawału, co? Co mówi słoń do drugiego słonia?
1: Nie wiem co.
2: Słoniowo jest dzisiaj.
1: Dobrze, dobrze. Może i słoń jest dużą sprawą.
2: To teraz takie pytanie do ciebie, Igor. Czy masz jakieś ulubione imię?
1: Lubię imię Joanna, bo dzisiaj imieniny obchodzą właśnie Joanny, Kazimiery i Piusa. A ty?
2: Ja też lubię Joannę. To bardzo piękne imię. Czy wiesz, że w tym dniu urodził się również Peter Weir, znany reżyser?
1: Oczywiście, lubię jego filmy. A skoro wspomnieliśmy o filmach, przypomnijmy sobie pogodę na dziś.
2: Tak jest. W Warszawie mamy 21 stopni Celsjusza, a w Krakowie 19,4, co w sumie brzmi świetnie.
1: Natomiast w Gdańsku jest trochę chłodniej. 19,7 stopni. Zachęcamy do korzystania z letniego słońca.
2: Słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w tym Ewkocie.
1: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał YouTube. A teraz zapraszamy na muzykę.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Jest piątek, 21 sierpnia, a my witamy Was w F-Kocie, czyli w fajnym, krótkim odcinku tematycznym.
2: Fajnie, że jesteście z nami. A czy wiecie, że dzisiaj imieniny obchodzą Joanna, Kazimiera i Pius? No, to się świętuje.
1: A propos imienin, słyszałeś ten dowcip? Dlaczego Joanny nigdy nie wolno pytać o drogę?
2: Nie, czemu?
1: Bo zawsze powie, że jest prosto i w lewo.
2: Haha, niezły suchar. Chociaż lepiej pytać Kazimierę, ta pewnie zna wszystkie skróty.
1: No właśnie, a wiesz, że to idealny czas na wyjście na spacer? Lato w pełni, a przyroda nas jeszcze rozpieszcza.
2: Zgadzam się. Jak myślisz, jaka jest teraz pogoda w Warszawie? Powinno być przyjemnie.
1: No to sprawdźmy. W Warszawie mamy 26 stopni, do tego delikatny wiatr. Idealne na spacer.
2: Świetnie, a w Krakowie też ponad 25, ale tam trochę deszczu spadło. Może lepiej nie przemoknijcie, drodzy słuchacze.
1: Tak jest. No i cóż, dziękujemy, że byliście z nami w tym F-Kocie. Miło spędziliśmy czas.
2: Zachęcamy, abyście subskrybowali nasz kanał YouTube Radio Synteza. A teraz zapraszamy na muzykę. Radio!

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

jazz storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, piątkowy wieczór, 21:36. Jak mija dzień?
2: Cześć Igor. Na pewno wszyscy przytulają się do weekendu, prawda? A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Joanna, Kazimiera i Pius?
1: No właśnie, a propos, czemu Joanna ma imieniny w sierpniu?
2: Jako ciekawostka, Ruprecht z Palatynatu został wybrany na króla Niemiec w 14 roku. Trochę zmieniły się czasy. A dzisiejszy suchar. Czemu komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo ma procesor.
1: Dobre. Wiesz, zbliża się już wrzesień, a ja wciąż nie czuję letniej atmosfery.
2: Oj, ja też. Ale pamiętam, jak w dzieciństwie wrzesień zwiastował koniec wakacji i początek szkoły.
1: Tak, to był czas wielkich emocji. Wracając do dziś, pogoda w Warszawie to 24 stopnie i lekki wiatr.
2: A w Krakowie trochę chłodniej, bo tylko 23 stopnie. A w Gdańsku to już tylko 19.
1: No widać, że lato dogorywa. Dzięki, że jesteście z nami, drodzy słuchacze. Co jeszcze jest w planach?
2: A ja przypominam, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, bo czeka na Was sporo więcej muzyki i zabawy.
1: Zatem dziękujemy za wspólny F-kod. Do usłyszenia później.
2: Pozdrawiamy serdecznie. Teraz czas na muzykę. Radio

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, gdzie już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Taros jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.